0: alalkun ana hakilo kafuɲɔgɔ kan ale kafo ale bankoda
1: ale ɲɛ fata kele lumande kele mani
0: banko fɛn ti je u banko mɔlu ma bɛn